więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Kliroja i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal. A w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

włóczno, precyzyjnie i właśnie o to chodzi. Dzisiaj szybciutko otwieram słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieocenionego profesora Witolda Doroszewskiego i czytam: życie, zespół specyficznych procesów fizyko-chemicznych związanych z przemianą materii, wzrost, rozmnażanie się, pobudliwość, zdolność dostosowywania się do warunków środowiska itp. występujący w pewnych typach materii organicznej, czyli w ciałach białkowych. Oto czym jest życie według słownika. Mnie też, proszę Państwa, ta definicja nie do końca przekonuje. Życie często pojawia się we frazeologizmach polskich, mamy też przysłowie, częste mycie skraca życie, pewnie coś w tym jest. Mówimy chętnie o kwestii życia i śmierci, mówimy czasem, że coś jest z życia wzięte, mówimy o towarzyszach naszego życia. Niestety, czasami życie uchodzi z kogoś, zwłaszcza w warunkach rosyjskiej agresji. Czasami tworzymy korytarze życia, podajemy komuś eliksir życia. Myślimy nieraz o życiu wiecznym i w kontekście wojny ukraińsko-rosyjskiej mówimy o cywilizacji życia, którą przeciwstawiamy cywilizacji śmierci. To tyle, myślę, słownikowo o życiu na początek naszej audycji.

0: inwazji. Teksty reporterskie, dokumentalne, prozę dokumentalną, która jest świetna i która bardzo drobiazgowo dokumentuje tę wojnę z wnętrza wojny. A ja jestem autorem z zewnątrz, więc stwierdziłem, że moje pisanie w tej sprawie nie będzie nikomu potrzebne. Ale tak się złożyło, że trafiłem pod koniec listopada 2023 roku przy okazji prezentacji moich książek wydanych po ukraińsku, wcześniejszych książek. Trafiłem do schroniska Syriusz w Fedorowce pod Kijowem, 50 km od Kijowa, i tam zetknąłem się po raz pierwszy z cierpieniem zwierząt na wojnie. I dowiedziałem się, że o rzeczy, o której wszyscy ludzie powinni wiedzieć, ale chyba nie wiedzą, że zwierzęta też są ofiarami wojny. No i wtedy mniej więcej zdecydowałem, że jednak spróbuję to zrobić. I też zdecydowałem, że zrobię to tylko pod warunkiem, kiedy ekipy ewakuujące zwierzęta, których jeszcze wtedy nie znałem, na przykład 12 wartowych, dopuszczą mnie do tych ewakuacji. Bo jeżeli mnie nie dopuszczą, to moja książka będzie jakaś połowiczna,
1: teoretyczna.
0: No nie, w sensie nie zdokumentuję tego dobrze. No i tak się stało, że po jakimś tam krótkim czasie Lalata Rapakina mnie zaprosiła na pierwszą ewakuację. No i zacząłem tę książkę już dokumentować profesjonalnie.
2: A kiedy zrozumiałeś, że to jest temat na książkę, na twoją kolejną książkę o wojnie?
0: No zrozumiałem w tej Fedorowce, kiedy...
2: Czyli szybko.
0: No nie tak szybko. Ja tam zacząłem wozić pomoc dla zwierząt, które są ofiarami wojny, są głodne, trzeba je leczyć. To wszystko bardzo dużo kosztuje i z pomocą hojnych darczyńców w Polsce i trochę z zagranicy, z pomocą Fundacji Klub Heban, która jest formalnym organizatorem tych zbiórek, zacząłem zbierać pomoc i kupować karmę suchą dla tego schroniska, a także leki, szczepionki. I wtedy, jak byłem tam drugim razem, Oleksandra Mezinowa, która jest założycielką tego schroniska i dzięki której to schronisko wielkie, 3000 zwierząt, przeżyło okupację na początku pełnoskalowej inwazji, która trwała miesiąc, z narażeniem życia tam ludzie ratowali te zwierzęta. Sasza na pożegnanie przy tej końcu tej drugiej mojej wizyty, a potem było ich wiele już, powiedziała do mnie takie zdanie, właśnie szeptem do ucha, bo jakoś stali inni ludzie, jakby mi chciała powiedzieć jakąś tajemnicę. Słuchaj, my każdą biedę tu przeżyjemy, ale ich powrotu drugi raz już nie przeżyjemy. I wtedy ja stwierdziłem, że jednak Sasza chce mi coś opowiedzieć i ja jestem reporterem i nie mogę tego zlekceważyć. I właściwie ta rzeczywistość mnie trochę zaszantażowała. I zostałem w tej Fedorowce, znaczy wróciłem szybko i potem zacząłem poznawać kolejne osoby, które z narażeniem życia ratują zwierzęta, ale wtedy właśnie jak Sasza mi wyszeptała to zdanie, to pomyślałem sobie, że ja muszę jednak to zrobić.
2: Wojciech Tochman, reporter, pisarz, autor literatury faktu, który z dumą przedstawia się przy okazji premiery swojej książki również jako wolontariusz.
0: No czasem tak mówię, ale no nie jestem takim stałym wolontariuszem, takim jestem od czasu do czasu.
1: Wojciech wже згадав про Лалу і про 12 вартових. Лала, ти створила 12 вартових, цю організацію, яка початково мала шукати кошти для відновлення 12 зруйнованих замків,
3: так,
1: які
3: правильно
1: розкидані на території України.
3: Маловідомих.
1: Я хочу тебе запитати про цей шлях від, власне, рятування культурної спадщини до порятунку тварин. Чи це був один момент такий, який тебе направив на цей шлях? Чи...
3: Це про життя, власне. Бачите, мені постійно треба було когось врятувати. Моя мама не даремно мені каже, себе вже врятуй нарешті. Насправді це було так, саме так, в один момент. Я навіть пам'ятаю і знаю коли, оскільки наша родина схопила повний джекпот на початку повномасштабного вторгнення, бо ми були зосереджені Ірпінь-Гостомель, а працювала я в Чорнобилі. Власне, перетворювала, займалася саме культурною спадщиною на території зони відчуження. І мене дуже міцно поплавило, і я втратила відчуття реальності і страху будь-якого. Я почала їздити в окупацію, в деокупацію, вивозити людей, доставати інсуліни, бо величезний склад медичний з інсулінами був розбомблений в Ірпіні, багато чого.

0: Zwierzęta zapewne cierpiały podobnie i w podobnej skali, żeby ktoś je tak ratował. Więc to jest jedna z pięknych twarzy tej wojny, jeśli w ogóle wojna może mieć jakąś piękną twarz, bo umówmy się, że nie ma takich, że wojna jest straszna, wojna przynosi zniszczenie, śmierć i cierpienie. Ale to jest ta twarz człowieczeństwa w najlepszym tego słowa znaczeniu, ale to jest jakaś mała grupa ludzi, a czy są jest pierwszy szereg właśnie takich jak nasze koleżanki tutaj, które jadą na prawie na linię zero często, czy pod strefę śmierci i stamtąd zabierają zwierzęta. Jest druga linia, czy takich jak Maryna, którzy są lekarzami, opiekunami w schroniskach, w domach tymczasowych i przygotowują te psy do adopcji, bo wszyscy, którzy ratujemy i kochamy zwierzęta, wiemy, że schronisko jest z natury swej tymczasowe. Schronisko to przytułek. Że schronisko jest więzieniem dla zwierząt i że one muszą pójść dalej do kochających rodzin. I jest trzecia grupa ludzi, trzeci szereg, takich jak, także ja się do nich zaliczam trochę, czyli ja jestem taki pomiędzy tą pierwszą a trzecią grupą, którzy adoptują te zwierzęta i dają im miłość, ciepło, dobrą opiekę medyczną i dobre życie. I to robią jacyś ludzie, tak? W tej trzeciej grupie jest najwięcej, w drugiej jest trochę mniej, a w tej pierwszej jest najmniej. Ale to, co jest fantastyczne w Ukrainie, co mi bardzo imponuje, że w ogóle w tych miastach, gdzie życie się toczy, wygląda, że toczy się normalnie, we Lwowie, w Kijowie, ale także w Charkowie, który jest tak blisko rosyjskiej granicy, te miasta właściwie kwitną. Oczywiście, że spadają rakiety. Natychmiast te budynki, jeżeli można je remontować, to są remontowane. Jeżeli są, nie można ich wyremontować, to są rozbierane do spodu. Czy może nie natychmiast, ale po jakiejś chwili. W każdym razie tam ludzie tak ciężko pracują. Tam jest, tam cały czas, mówię to, to mi imponuje, pieniądz się kręci. Ludzie idą do restauracji, ludzie idą do kawiarni. Mają jakiś tam, może ostatni grosz. Przecież wiadomo, że wojna drenuje też ludziom kieszenie. Ale nie chcę powiedzieć, że udają, że wszystko jest normalnie, bo tam niczego nikt nie udaje, ale próbują przeżyć tę wojnę, czy przeżywają tę wojnę, nawet nie próbują, na własnych warunkach. Więc wydaje mi się, że Ukraina, kiedy ta wojna wreszcie się skończy, mam nadzieję, że się skończy niedługo i po naszej myśli, i to będzie straszny czas, bo ludzie będą płakać, przyjdą, uderzą, wyjdą spod spodu różne traumy, ale myślę sobie, że bardzo wielu Ukraińców jest gotowych na to, żeby Ukraina, jak to mówimy po polsku, ruszyła z kopyta w nową rzeczywistość i że Ukraińcy są na to gotowi, że są że jakby ich środowisko jest gotowe. Oczywiście nie mówię o takich miastach jak Toreck, czy miastach okupowanych, czy nawet Nikopol, który nie jest jeszcze tak bardzo zniszczony, ale jest ciągle ostrzeliwany i tam to wygląda inaczej. Ale to w Ukrainie jest bardzo imponujące i w Ukraińcach, i w Ukrainkach, że cały czas tam się dzieje praca, że tam nikt nie leży i nie poddaje się bezradności, że ludzie są sprawczy i chcą być sprawczy. Dlatego robią też różne rzeczy, które wyglądają na szalone, jak ratowanie tych zwierząt spod dronów. Ale to nie jest szaleństwo. Tylko to jest właśnie robienie coś szalonego, żeby nie oszaleć, żeby coś robić.
1: No, jest metoda.
0: Coś ważnego.
1: W tym szaleństwie z całą pewnością. Mamy taką przewagę nad naszymi rozmówczyniami, Maryną, Chrystyną i Lalą, że myśmy o was czytali w książce. My was znamy o wiele lepiej niż wy nas znacie. Lala wspomniała o tym, że mówi Wojciech Tochman, że kręci się pieniądz. Kręci się pieniądz, kręci się też kultura i debata publiczna. Bardzo ważne tematy. Lala wspomniała o tym, że przyjdzie może czas później na ratowanie zabytków tej spuścizny materialnej. Może mam jeszcze jedno koroteńkie zapytanie do Chrystyny.
2: Proszę.
1: No i pro tebe też czytały w książce. Czym ty zajmowałaś się raniejsze?
3: Ja była architektorem, pracowała sobie tam, chciała jakieś wysokie dosiągnięcia, budować хмарочоси. До війни в мене була така мрія, але я трошки підволонтерювала. На самому

0: Pewnie jak wszyscy tutaj siedzimy, nigdy nie pomyślelibyśmy o sobie, że będziemy kogoś kiedyś nienawidzić. Nienawiść jest złym uczuciem i nienawiść niszczy przede wszystkim tego, który nienawidzi, czyli nas. A dzisiaj musimy się przyznać do tego, że jedni bardziej otwarcie, inni mniej, że nienawidzimy, że o tę nienawiść się bardzo ocieramy, ale nie my jesteśmy temu winni. Ta nienawiść nie bierze się z nas. Ta nienawiść bierze się z wojny. To ci, którzy wywołali tę wojnę, są za tę nienawiść odpowiedzialni. I ja przez moment, bo ja też się ocieram o tę nienawiść. Mhm. I myślałem sobie, że to ja we mnie jest coś nie tak. Ale potem sobie myślę, słuchaj, halo, to przecież to nie ja jestem za to odpowiedzialny. No, a ta nienawiść bierze się z tego, z tej wojennej codzienności, z tego, że właśnie wojna tym ludziom w Ukrainie codziennie coś zabiera to, co jest dla nich najważniejsze, zabiera tych, których najbardziej kochają, zabija ich, zabiera domy, zabiera zwierzęta, zabiera pracę, zabiera spokój i bezpieczeństwo. Trudno tu być obiektywnym. Właściwie to jest obiektywne, można by powiedzieć inaczej na to patrząc. A ci Rosjanie, którzy dają kurę czasem, to bez przesady. No to ja raz czy dwa o tym usłyszałem podczas mojej trzyletniej pracy w Ukrainie. To nie jest tak, że rosyjscy żołnierze masowo przynoszą ukraińskim zwierzętom kury. To tak nie jest. Raczej krzywdzą te zwierzęta, krzywdzą te zwierzęta. Te zwierzęta wskutek tej agresji giną, cierpią i psychicznie, i fizycznie. I tak po prostu jest, no, że to cierpienie jest dane, czy zadane ludziom w Ukrainie na lata, jeżeli nie na dziesiątki lat, i na pokolenia, bo na pewno nie na jedno pokolenie, że ta trauma będzie dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Bardzo się martwię w ogóle bardzo oczywiście, jak wszyscy, chcę końca tej wojny, ale martwię się bardzo, co będzie z moimi przyjaciółmi i w ogóle z Ukraińcami po wojnie. To będzie trudny czas, ale trzeba się już na niego. Czuję, że to idzie. I jestem przekonany, że Ukraina nie może przegrać tej wojny. Bo Rosja ją może przegrać. Przecież wiemy o tym, że w historii wielcy, czyli mam na myśli i Rosję, i Amerykę, Stany Zjednoczone, już przegrywali wojny, chociaż byli mocniejsi i więksi. Już się musieli wycofywać z różnych miejsc, które zaatakowali. Więc wierzę, że ten koniec wojny idzie. I spodziewam się, że nie będzie to łatwe, ale niech już przyjdzie.
1: Wojciech говорить про війну, яке спустошення і теж, зокрема, психічне вона приносить в Україну. Марино, я хочу вас запитати.
2: Ale pisze też Wojciech Tochman o zwierzętach i o ludziach i o takiej współpracy, porozumieniu ludzko-zwierzęcemu. Tak. Pisze o tym, że nie tylko ludzie pomagają zwierzętom, ale i zwierzęta bardzo często wiele rozumieją.
0: I pomagają ludziom.
2: I pomagają ludziom.
1: Marino, jak tvariny reagują na wojnę? Jak zmieniuje się ich powiedzinka?
3: No,
2: i skilka one rozumieją.
1: I skilka one tak.
3: Dawajte tak. Reagują bezumowno dużo ważko. Тварина, яка жила в тиші, в спокої, в любові і в родині, тепер змушена переживати все те саме, що переживають люди, її люди. Я можу казати про Київ, бо я та друга лінія, яка не буває там на фронті. Але враховуючи те, що я бачу, це шалений стрес. Шалений стрес від вибухів, від того, що вони почувають і відчувають емоції власника, зчитують з нас все це. Вони не мають розуміння причинно-наслідкових зв'язків, але вони переживають абсолютно все з нами те саме. Вони хвилюються, вони ховаються, у них на фоні стресу, особливо у котів, загострюються різноманітні хвороби. Вони так само

0: Polską, a jak jest jakby widziany, jak jest obserwowany i czy jest?
1: Tak dokładnie to szczerze mówiąc nie potrafię powiedzieć, bo jednak na tych wyjazdach najczęściej siłą rzeczy trzeba się sfokusować na sobie samym. Natomiast wydaje mi się, że w środowisku world music i tym środowisku, które jakby ma świadomość, nie wiem, tylko EBU, tak? Czyli
0: Europejska Mowna Spiłka,
1: że ten festiwal jest znany i my zawsze się tym niejako chwaliłyśmy, tak? W naszym biogramie, że jesteśmy laureatkami konkursu Nowa Tradycja, że tutaj debiutowałyśmy, że też mamy jakieś nagrody na folkowy fonogram roku z naszych płyt. I to bardzo często było też przytaczane czy przedrukowywane, więc kiedy były przedrukowywane nasze biogramy, więc myślę, że to nie jest takie zupełnie bez znaczenia i znane tylko i wyłącznie na naszym tutaj poletku w Polsce. No tym bardziej, że jakby tego typu festiwal, konkurs jest w zasadzie chyba tylko jeden w Polsce, taki z mojej perspektywy aż tak ważki, tak? No bo wiadomo, są też inne konkursy muzyki
0: folkowej. No, tak,
1: ale jednocześnie przez to, że Nowa Tradycja dzieje się pod patronatem Polskiego Radia, no to ma dużo większą siłę rażenia, bo jakby promocyjnie jest bardziej znana. No też wciąż jeszcze Polskie Radio jest jakąś taką, tak, ja to zawsze nazywam złota marka jakości, taki znaczek dostajesz. No i tak się czuję, że dostałam tutaj od konkursu Nowa Tradycja i od radia taką pieczątkę ze złotym znaczkiem i że to coś znaczy. I mam poczucie, że to znaczy zarówno u nas, jak i tak w szerszym kontekście międzynarodowym.
0: To może od razu zapytam, ale w kontekście takiego właśnie czasu nowotradycyjnego, co też dla ciebie on znaczy, co ci daje? Tak jakby już może poza koncertami, a jakby raczej te spotkania i rozmowy.
1: No jest to niejako święto, bo mam poczucie, że no, jakby jestem częścią tego środowiska muzycznego, mam wielu znajomych, wielu przyjaciół w nim i jest to taki moment, w którym mogę się z nimi spotkać, czy tutaj właśnie pracowników radia niektórych, czy w ogóle artystów biorących udział w konkursie, no bo też wielu z nas wraca z kolejnymi propozycjami na ten konkurs. Ja też bardzo lubię przychodzić na konkurs, jeśli tylko mogę, to przechodzę, bo jest to dla mnie bardzo inspirujące. Przepodróżować sobie przez wyobraźnię innych artystów i zobaczyć, jakimi ścieżkami ich poczucie estetyki, smak czy rozumienie tych tradycyjnych motywów wędruje i jak oni opowiadają jakby swoje historie z wykorzystaniem tych inspiracji. I zawsze jakoś tak wracam z tego festiwalu nakarmiona i z głową pełną pomysłów i postanowieniem, że teraz już zasiadam i kreuję dalej nowe. Więc tak, jest to bardzo karmiące spotkanie.
0: To dużo krótko też pro festiwale, pro різні музичні ярмарки у світі, наскільки теж нову традицію там знають. То безперечно так, хоч це складно сказати, тому що завжди, коли гурт чи представниця, представник конкретного гурту їде, то радше зосереджується на своїй діяльності, але те, що вже є в цій біографії гурту, чи конкретно виконавця знак нової традиції, така якби марка, це вже дуже важливо і це має значення. А стосовно самого фестивалю і середовища, яке є на новій традиції, то це, безперечно, час такого особливого натхнення, зустрічей, розмов і теж нових інспірацій, так, на майбутнє після конкурсу фолькової музики. Як Пася каже, завжди з'являється щось нове в голові, якісь нові ідеї, які хочеться продовжувати, які хочеться втілювати. Олю, а для тебе що то є? Ну, опроч дуже тяжкої праці. Так, я то розумію.
2: Так, то є дуже інтенсивний час, в якому обов'язки се множать як фрактали, але na szczęście wszystko to, te doznania muzyczne, a przede wszystkim

0: wszystkim spotkania z ludźmi na festiwalu, to wszystko to wynagradza. Ja już też się nie mogę doczekać, aż będziemy mogły dołączyć do przesłuchań dzisiaj i do wieczornych koncertów.
1: Już idziemy.
0: I też Państwa serdecznie zapraszamy do tego, żeby je z nami śledzić, czy to na żywo ze studia, czy przez media społecznościowe, bo taką mamy możliwość. No przede wszystkim spotkania. Bardzo fascynujące jest to, że ludzie co roku, artyści wykazują się nowymi pomysłami, wyobraźnią. My naprawdę na to czekamy, sprawdzamy, tylko potem robimy sobie w głowie takie zestawienia, jaki nurt w tym roku wybija się, powiedzmy, na pierwszy plan, bo jest tak, że co roku mamy różne trendy. Czasem jest więcej elektroniki, czasem jest więcej muzyki inspirowanej wschodem, czasem jest więcej jeszcze jakichś innych pomysłów i zawsze to jest ciekawe, w którą stronę te inspiracje pójdą. Tak. Także bardzo się cieszę, że znowu mogę być tego częścią.
1: Tak. I to też dużo przyjemne. Ja skażę, że mi też bardzo ważne jest być częścią tej właśnie historii, nowej tradycji, ale скажу коротко, теж що Оля сказала польською, я перекажу українською, що окрім важкої праці, це такий справді дуже інтенсивний час, але ми дуже радіємо, що можемо спостерігати і за конкурсом, і за тим, що відбувається ввечері, концертами. І це все, до речі, можна дивитися на каналі YouTube або у соціальних мережах, тому що всі трансляції відбуваються, тому щиро до цього заохочуємо. І теж дуже з нетерпінням теж чекаємо на конкурс, на ці конкурсні виступи, бо щороку нас, журналістів, це теж захоплює, в якому напрямку піде конкурс, що там з'явиться, бо тому що одного року може бути більше електроніки, іншого року може бути більше якихось там східних впливів, ми говоримо тут про наші якісь, так, близькі мається на увазі, чи то українські, чи білоруські, але не тільки. Звичайно, що це дуже по-різному. І, звісно, що в новій традиції, це вже моє таке останнє, може, останній акцент, кожного року є дуже багато українських елементів. Чи прямих, чи опосередкованих. Про опосередковані, то це, власне, те, що співають конкурсанти. Наприклад, я згадаю про такий останній наш абсолютно український елемент, який був у 2021 році. Це гурт «Верне гори», який далі будемо слухати в програмі теж, і які здобули 3 нагороди на конкурсі фолькової музики. Але рівняш це вспомнять у 2022 року, коли то, власне, «Бастарда» і «Сутарі» вистампували на новій традиції, а перший концерт в суботу то були дівчини з Курбасу, з якими пізніше награли ще спільний утвор. Mm-hmm. Дуже-дуже пікну пісню. Там було полончення і польській пісні, і українській. І то все переросло в якусь таку мантру, попросту, яка нам оповіда о дуже важливих вонтках на дзішай.
2: Tak, tworząc płytę Kołysanki dla świata, tak sobie myślałyśmy o tym, że jakby świat jest teraz, no niestety ciągle jeszcze, mimo że ta płyta ile już 2 lata ma?
1: Tak, 2 lata.
2: W takim rozedrganiu, jeżeli chodzi o te właśnie jakieś niepokoje, wojny i tak dalej. I bardzo nas to przejmuje. Myślałyśmy o tym, że świat potrzebuje kołysanek, bo kołysanki to były takie pieśni, którymi matki właśnie koiły i usypiały dzieci do snu, ale też błogosławiły i okrywały zaklęciami, które miały je te dzieci chronić. Więc wymyśliliśmy, że zaśpiewamy kołysanki takie dla nas samych i dla świata. I tak płyta się nazywa Kołysanki dla świata. No i nie mogło na tej płycie zabraknąć pieśni w kontekście ukraińskim i my sobie wyobrażałyśmy, zapraszając dziewczyny z Kurbasów, które nas zachwyciły tym koncertem właśnie na nowej tradycji, wyobrażałyśmy sobie, że stworzymy taką pieśń, która odganiania zła. Natomiast co było przepiękne, dziewczyny jak przyjechały, przywiozły pieśń, z którą chciały pracować, właśnie Rosty Sosna, i powiedziały, że dla nich to jest pieśń o nadziei, że właśnie one nie chcą walczyć, one chcą, żeby rosła w

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марцін Гачковський, Адам Валішевський. Аудиція те реалізує і зачинаємо годину, звану пів на пів.
0: Пів на пів. А що це означає?
1: To oznacza, że mówimy w dwóch językach, staramy się wypełnić ten czas w waszych domach, w waszych głośnikach, w waszych słuchawkach ciekawymi rozmowami, komentarzami, spostrzeżeniami. Robimy to codziennie od poniedziałku do piątku. 50 na 50 to jest nasz ideał i bardzo się staramy, żeby między językiem polskim i ukraińskim był...
0: balans, równowaga i... рівність.
1: Знак równości.

0: Państwa audycja pół na pół, 50 na 50, małpa.polskieradio.pl. Czekamy na Wasze uwagi, komentarze, zastrzeżenia. Nowa sytuacja zaistniała na polskiej scenie rockowej w roku 1983. Zespół Republika wydał swój pierwszy album w Poltonie, album Nowe Sytuacje, piosenka Znak Równości, muzyka, śpiew i słowa Grzegorz Ciechowski. Właśnie tą piosenką rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie z Wami.
1: І цим альбомом «Нове ситуації» Республіка увірвалася на музичну сцену польську і вже звідти з тої сцени і з перших рядів, ну, кілька добрих років їх не полишала, цих перших рядів музичної сцени.
0: Заслужене місце на п'єдестале, місце, очевидно, stałe, bo to już na zawsze i na wieki. Znak równości, parytet, balans, znak. W ten sposób podprowadziliśmy nasze dzisiejsze słowo dnia.
1: A nasze сьогоднішнє słowo dnia – znaczenia.
0: Все moje znaczenia. Znaczenie. Znaczenie, czyli według słownika języka polskiego PWN, po pierwsze myśl zawarta w czyjejś wypowiedzi, a nawet w czyimś zachowaniu. Po drugie, znaczenie to wartość czegoś, waga czegoś. Po trzecie, znaczenie to treść, której znakiem jest wyraz lub wyrażenie. Znaczenie może być dosłowne, może być przenośne. Czasem mówimy coś w znaczeniu pejoratywnym, czyli negatywnym. Czasem jakiś gest ma znaczenie symboliczne, albo zdarzenie może mieć nawet znaczenie symboliczne. Czasem jeden symbol ma znaczenie jedno, a czasem jest wieloznaczny i ma tych znaczeń wiele, czasami nawet bardzo wiele. Doceniamy nieraz znaczenie gestu, słowa, wyrazu. Czasami niektórzy z nas uparcie nie rozumieją i musimy im wyjaśniać znaczenie czegoś.
1: Не дивись на мене так промовисто, а про многість і багатозначність ми із цією ситуацією зустрічаємося щодня, коли заглядаємо до словників і знайомимося самі, і вас теж знайомимо зі значеннями слів.
0: Так, стараємося zastanawiać nad prawdziwym, czasem pierwotnym znaczeniem słów. O znaczeniu kontynuując cytat, no właśnie, słownik języka polskiego podaje kilka znaczeń wyrazu. Znaczenie to już wiemy. Znaczenie jeszcze może być doniosłe, kolosalne, ogromne, szczególne, a może być też zupełnie małe, marginalne takie znaczenie, symboliczne. Jeszcze raz

0: 50 to jest nasz ideał i bardzo się staramy, żeby między językiem polskim i ukraińskim był...
1: balans, równowaga i równość.
0: Znak równości.

0: Państwa audycja pół na pół, 50 na 50, małpa.polskieradio.pl. Czekamy na Wasze uwagi, komentarze, zastrzeżenia. Nowa sytuacja zaistniała na polskiej scenie rockowej w roku 1983. Zespół Republika wydał swój pierwszy album w Poltonie, album Nowe Sytuacje, piosenka Znak Równości, muzyka, śpiew i słowa Grzegorz Ciechowski. Właśnie tą piosenką rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie z Wami.
1: І цим альбомом «Нове ситуації» Республіка увірвалася на музичну сцену польську і вже звідти з тої сцени і з перших рядів, ну, кілька добрих років їх не полишала, цих перших рядів музичної сцени.
0: Заслужене місце на п'єдестале, місце, очевидно, stałe, bo to już na zawsze i na wieki. Znak równości, parytet, balans, znak. W ten sposób podprowadziliśmy nasze dzisiejsze słowo dnia.
1: A nasze сьогоднішнє słowo dnia – znaczenia.
0: Все має значення. Znaczenie. Znaczenie, czyli według słownika języka polskiego PWN, po pierwsze myśl zawarta w czyjejś wypowiedzi, a nawet w czyimś zachowaniu. Po drugie, znaczenie to wartość czegoś, waga czegoś. Po trzecie, znaczenie to treść, której znakiem jest wyraz lub wyrażenie. Znaczenie może być dosłowne, może być przenośne. Czasem mówimy coś w znaczeniu pejoratywnym, czyli negatywnym. Czasem jakiś gest ma znaczenie symboliczne, albo zdarzenie może mieć nawet znaczenie symboliczne. Czasem jeden symbol

dla niego. Full HD to żywiołowe zapętlenie różnych muzycznych sytuacji, nadających mu specyfikę, która staje się aktualnym językiem artysty. A nasza piosenka dzisiejsza to będzie...

sobie, co nie. Póki nie dogoni cię przedrostek, nie. Żyjesz, normalnie żyjesz sobie, co nie. Póki nie dogoni cię przedrostek.

0: sezonie. Póki nie dogoni cię przedrostek, nie
1: żyjesz, normalnie żyjesz sobie, co nie. Póki nie dogoni cię przedrostek, nie.
0: Sęk w tym, że jestem nieumarły.